0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Siedząc w tej ciemności, zastanawiam się, czy wiesz, że w 1986 roku podczas kręcenia filmu Poltergeist klątwa stała się czymś więcej niż tylko marketingowym bełkotem, bo ekipa użyła na planie prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze i bardziej realistyczne. A potem wszyscy zaczęli umierać w dość spektakularny sposób, jakby wszechświat wystawiał rachunek za to makabryczne cięcie kosztów w X-Vibe. I tak sobie myślę, że jeśli kiedykolwiek poczujesz zimny oddech na karku, to wiedz, że to tylko echo dawnych błędów albo po prostu kiepska klimatyzacja w studio, która zawsze psuje klimat. Ale mniejsza z tym, bo czas na trochę ciepła w X-Vibe, czyli Giptian i Hold You.

Marek z Radomia pisze, że w sumie nie chce, żeby dzieci dorastały, bo wtedy wreszcie wyjdzie na jaw, że on sam nie ma pojęcia, co robi ze swoim życiem. To brzmi jak niezły ciężar, ale wiesz co, ten numer od Kat Burns sugeruje, że nie jesteś w tym zagubionym sam, więc przynajmniej nie musisz się w nim nudzić pojedynkę. Słuchaj Know That You're Not Alone od Kat Burns w Radiu X-Wipe dla wszystkich zagubionych od Marka.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

roku 1982 twórcy filmu Poltergeist wypożyczyli prawdziwe szkielety z firmy medycznej, bo były tańsze od plastikowych atrap, co wyjaśnia, dlaczego te dzieciaki piszczały tak autentycznie w Nightmare w X-Vibe. Skoro trupy mają taki dziwny beat, czas na Wandę i Bandę z kawałkiem Hi-Fi.

Za oknem znowu miasto przypomina wielki cmentarzysko neonów. A ty pewnie zastanawiasz się, dlaczego jeszcze nie śpisz. Choć w sumie kogo to obchodzi? Bo przecież w X-Vibe czas płynie inaczej i zazwyczaj w stronę totalnego absurdu. Przypomnij sobie rok 2002, kiedy to w filmie The Ring amerykańska widownia srała ze strachu przed przeklętą kasetą wideo, a ludzie masowo dzwonili pod numer z ekranu, żeby sprawdzić, czy to działa. Oczywiście trafiali do zwykłych ludzi i robili im z życia piekło, bo tak właśnie wygląda zbiorowa histeria w wersji analogowej. To był niezły bit na pobłęd w czasach przedinternetowej paranoi. Więc teraz wrzuć na luz i posłuchaj Nelly i Just a Dream w X-Vibe.

0: Radio Pokolenia X.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: znowu tu jesteś. I dobrze wiesz, że noc to jedyny czas, kiedy rzeczywistość traci swój sztywny gorset, więc rozsiądź się wygodnie, bo w Nightmerk nie bawimy się w półśrodku. Czy wiesz, że w 1986 roku, kiedy świat zachwycał się technologią, pewien dzieciak wpadł na genialny pomysł, żeby wysłać w kosmos sygnał, który miał przywitać obcych, ale zamiast filozoficznych traktatów wysłał fragmenty reklam i popowe hity, co w zasadzie sprowadzało się do kosmicznego śmiecenia, bo kto chciałby słuchać tego zgiełku w nieskończoności? To czysty obłęd, który idealnie pasuje do tego, jak sami zaśmiecamy sobie głowy codziennym szumem. Poczuj ten beat, bo w X-Vibe właśnie leci Lupe Fiasco i The Show Goes On.
1: Play. Sir.

Stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

2004 roku pewien gość wsadził swoje domowe nagranie do odtwarzacza w sklepie muzycznym. I tak narodził się viral, zanim ktokolwiek wiedział, co to znaczy. A ty pewnie myślisz, że internet to tylko postęp. Ten beat w Nightmerk wchodzi jak zły, więc nie pytaj, tylko włącz Zartman i Tau Mi Auf, bo to totalny odlot w

0: PM.
1: Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, podczas gdy reszta świata próbuje udawać normalnych ludzi w X-Vibe. Przypomnij sobie rok 1999, kiedy cały świat srał ze strachu przed plus kwadratem, czyli błędem milenijnym w systemach komputerowych. Ludzie masowo wykupywali konserwy i świece, bo bali się, że pralki automatyczne zaczną nagle wystrzeliwać w kosmos, a samoloty spadną z nieba przez jedną nieszczęsną cyfrę. Ostatecznie skończyło się na tym, że jedynym realnym zagrożeniem był szampan pity w nadmiarze i kac gigant. Totalny obłęd w cieniu technologii, która miała nas zabić, a tylko nas trochę wystraszyła. Zostawiam cię z tymi dreszczami i puszczam Edytę Górniak oraz Kasztany w X-Vibe.
2: Przepraszam, że przeszkadzam, ale chciałem tylko powiedzieć, że teraz będzie piosenka o przyrodzie.

blask.

to jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Marek z Radomia nie może zmrużyć oka, bo jego chomik znowu biega w kołowrotku z prędkością światła, więc puszczamy mu dosłowny rytm dla poprawy humoru w radiu X-Vibe. The Black Eyed Peas i J Balvin. Ritmo Bad Boys for Life. Od Marka dla wszystkich, którzy zamiast spać liczą obroty gryzoni.

0: You like that space?
1: Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.
2: The Biggie Duets. Jazzy Fizzle.
3: Fizzle.
2: Jagged Edge.
3: Biggie Smalls.
2: Ladies and gentlemen.

Wiesz, siedzę tu sobie i przypominam sobie rok 1982, kiedy to w grze Polybius, rzekomo instalowanej w automatach w Portland, dzieciaki zaczęły masowo cierpieć na bezsenność i halucynacje, po czym tajemniczy faceci w czerni opróżniali maszyny z zarobku i znikały one bez śladu, co jest oczywiście totalnym absurdem, ale przyznaj, że wizja rządu testującego na tobie psychoaktywne gierki w salonie z automatami ma w sobie coś wyjątkowo niepokojącego i pasuje do tego nocnego klimatu w X-Vibe, gdzie nawet najprostszy beat staje się podejrzany, więc lepiej nie odbieraj telefonu, jeśli dzwoni ktoś, kogo nie znasz, bo w X-Vibe zaraz usłyszysz Lady Gaga oraz Beyoncé w numerze telefon.

Pamiętaj, słuchaczu, to nie jest kraj dla normalnych ludzi, dlatego jesteśmy z tobą. X-Vibe Forever.

roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów do sceny w basenie, bo były tańsze od plastikowych podróbek. Taki to urok kina klasy B i braku szacunku do zmarłych. W X-Vibe serwujemy ten niepokojący beat, żebyś nie zasnął zbyt szybko. Teraz Ayra Starr i jej Rush w klimacie X.

Dwie godziny po północy to idealny moment i przypomnieć sobie, jak w 1986 roku ekipa filmu Poltergeist urządziła aktorom prawdziwe piekło na planie drugiej części, bo zamiast gumowych rekwizytów użyli prawdziwych ludzkich szkieletów z Indii, bo były tańsze od plastikowych podróbek i nikt nawet nie mrugnął okiem, że koledzy z planu to tak naprawdę zmarli ludzie. Co tłumaczy, dlaczego wszyscy w filmie wyglądają na autentycznie przerażonych, choć to pewnie tylko brak honorarium za rolę w tym makabrycznym żarcie technologicznym epoki analogowej. Ta historia ma w sobie więcej

więcej niepokoju niż moje poranne spojrzenie w lustro, ale w X-Vibe przynajmniej rytm się zgadza, więc czas na klasyk, który brzmi jak spokojny sen przed egzorcyzmami. Teraz czerwone gitary i Anna Maria w głośnikach X-Vibe.

Marek z Radomia nie może zmrużyć oka, bo jego chomik znowu biega w kołowrotku z prędkością światła, więc puszczamy mu dosłowny rytm dla poprawy humoru w radiu X-Vibe. The Black Eyed Peas i J Balvin. Ritmo Bad Boys for Life. Od Marka dla wszystkich, którzy zamiast spać, liczą obroty gryzoni.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

znowu tu jesteś w tej ciemnej otchłani, gdzie czas traci jakiekolwiek znaczenie, a jedyną pewną rzeczą jest ten gęsty beat tłukący się w twojej głowie, w X-Vibe. Pamiętasz rok 1982, kiedy to Poltergeist wszedł do kin i dzieciaki przestały spać przy zgaszonym świetle, bo uwierzyły, że telewizor to portal do innego wymiaru. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że ekipa filmowa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów, bo tak było taniej niż kupować plastikowe podróbki w sklepie z rekwizytami. Wyobraź sobie, że te biedne kości przeleżały w ziemi dekady tylko po to, aby straszyć nas z ekranu w imię rozrywki. Czysty obłęd i totalny brak szacunku dla zmarłych, ale hej, to w końcu Hollywood. Skoro mowa o rzeczach, które mieszają w głowie, czas na coś, co sprawi, że poczujesz się równie dziwnie jak te trupy w szafie. Więc teraz Milky Chance i Flashed Junk Mind w klimacie X-Vibe.

0: wieczory mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Ach, Boże, sprzątam właśnie te medale z mistrzów stanu i tak mnie naszło. Pogumiła z Łodzi. Tutaj puścisz mi może to Overpass Buffett od Ed Sheeran? Dzięki. Radio X Vibe to jedyne, co da się jeszcze znieść w tym chaosie.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Znowu nie możesz spać, więc pewnie gapisz się w sufit albo liczysz cienie, które tańczą na ścianie w rytm twojego przyspieszonego tętna. A skoro już tu jesteś w X-Vibe, to opowiem ci o totalnym obłędzie z roku 1984, kiedy to w Japonii pewien człowiek postanowił, że jego ukochana lalka z porcelany ma duszę i zaczął traktować ją jak żonę, zabierając ją na spacery i kolacje, co skończyło się interwencją policji, bo sąsiedzi uznali, że facet oszalał, choć w sumie to tylko smutny dowód na to, że samotność potrafi zryć beret szybciej niż najgorszy bit. Więc skoro nic nie trwa wiecznie, nawet ta dziwna iluzja szczęścia, to posłuchajmy Anny Jantar i utworu Nic nie może wiecznie trwać w X-Vibe.

znowu dotrwałeś do końca tej godziny, choć w sumie nie wiem, czy to powód do dumy, czy raczej do wizyty u terapeuty. Ale skoro już tu jesteś, to wiedz, że w roku 1986 pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć pluszowego misia, który zamiast przytulać, potrafił nagrywać głos i odtwarzać go w zwolnionym tempie, co brzmiało jak głos demona z najgorszych koszmarów. Więc nic dziwnego, że dzieciaki płakały, a rodzice w panice wyrzucali te zabawki na śmietniki, bo nikt nie chciał mieć w domu interaktywnego przyjaciela z piekieł. No, ale taki był klimat tamtych lat. Totalny absurd podany w futerku. A teraz czas na coś, co przynajmniej nie będzie szeptać do ciebie w nocy. A Los Aras oraz Maria Bayer z utworem Saved w radiu X-Wipe.

0: Gdzie indziej musiałbyś słuchać o kredytach i suplementach na wszystko. U nas tylko to. Nie przełączaj.
1: When I first

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Heels to już historia, a ty zaraz wracasz back in my life, to znaczy, że albo masz fatalny gust, albo po prostu nie umiesz się odkochać. Wybacz, takie życie w Radio X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

To był borderline w wersji Michaela Greya w X5. Wiedziałeś, że ten facet zaczynał od pracy w sklepie z płytami, żeby mieć dostęp do wszystkich nowości? To już historia. A teraz następne hity dla pokolenia X. Za chwilę Black. Zostań w Radiu X5.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: będą dzień, w którym zgubili szczęście. Może miną się i pójdą w inną stronę. Może tak, może nie.
1: Radio X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tego upierdliwego bota od rzekomych paczek, które dostaje chyba częściej niż własne rachunki, więc dedykuję mu The Greatest Show on Earth zespołu Sparks, bo w sumie ta cała szopka z udawanym kuriera to rzeczywiście niezłe przedstawienie w Radiu X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

To był Head, Shoulders, Knees and Toes w wykonaniu Offenbach, Quarterhead i Norma Jean Martin w X-Vibe. Wiedziałeś, że członkowie Offenbach to koledzy z ławki szkolnej, którzy znają się od 14 roku życia? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Johnny Hates Jazz. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

ona chce tylko ciebie na święta, a ty wolisz spoty, oty do paliszys i ucieczkę w siną dal. Typowe. Znów wybierasz klimat zamiast romantycznego szantażu. Radio X Vibe.

Słuchacie radia X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Najpierw zbierasz wszystkie Jar of Hearts, a potem uciekasz przed byłą, bo Hit and Run Lover to w sumie niezła strategia na uniknięcie alimentów. Życie jest ciężkie, co nie? Radio X-Vibe.

0: Taki X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To był End of the World w wykonaniu Miley Cyrus, która jako dziecko ponoć tak często wyjadała dekoracje z tortów, że zyskała ksywkę Smiley. W X-Vibe mamy następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Salt and Pepper. Zostań z radiem X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Słuchaj, Tadeusz z Wieprza tutaj. Jestem w połowie trzeciego kilometra i ledwo żyję. Puść w końcu to Get You Fit Kali Uchis od Daniel Caesar Kali Uchis, bo inaczej nie dobiegnę w tym Radio X Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

bo my, Radio X-Vibe, tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: Good morning, good afternoon, good night. I'm here to talk about more life. One second.
1: Najpierw miałeś blem, czyli życiową skazę, a teraz wpatrujesz się w Mirror Mirror, żeby sprawdzić, czy twoje ego jeszcze się tam mieści. Spoiler, nie mieści się. Radio X Vibe.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Słuchajcie, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowie, bo w końcu zrozumiał, że ten numer to instrukcja obsługi garnka z zupą, która zawsze mu się przypala, więc niech wreszcie przestanie być taką gulaszową marudą. A w Radiu X-Vibe leci teraz Green Day, Brain Stew, dla teściowej od Marka. Smacznego, oby tym razem nic nie wykipiało.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

To było Cose de la Vita od Erosa Ramazzottiego w X5. Czy wiesz, że Eros zaczynał karierę od śpiewania w chórze kościelnym? Choć dzisiaj pewnie wolałby wystąpić w kasynie. To następne hity dla pokolenia X. A zaraz wjeżdża Bruno Mars. Zostań z radiem X5.

0: Radio X Vibe. Radio pokolenia X.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

zdobyły Starships od Nicki Minaj w X-Vibe. Czy wiesz, że Nicki, zanim stała się gwiazdą, pracowała w Red Lobster, skąd wyleciała za kłótnię z klientem? Mamy dla Ciebie następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Flaman i Abraxas. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

najpierw uczyłeś się jako Gypsy, a teraz nagle chcesz Die a Happy Man. Wybierz się w końcu albo na terapię, albo na wakacje, bo twój poziom życiowej dezorientacji przeraża nawet mnie. Radio

0: Dance Vibe, radio pokolenia X.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy m.in. to.

Najpierw A Bar Song Tipsy, a potem Call Me Tonight, czyli klasyczna historia o tym, jak po pijaku dzwonisz do byłej, żeby wysłuchać, dlaczego jesteś zerem. Totalny obłęd w Radio X Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

To był Tansen Kluzow X5. Wiedziałeś, że ten facet przed karierą muzyczną pracował jako fryzjer? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Timbaland i One Republic. Zostań z radiem X5.

Marek z Pragi przesyła wiadomość do swojego wczorajszego wcielenia, które po trzech drinkach uznało, że wyda ostatnie oszczędności na aukcji antycznych widenców. Więc żeby przypomnieć sobie, że jednak warto było sprawdzić ten bank account przed kliknięciem kup teraz, leci 21 Savage z numerem bank account w radiu X-Vibe specjalnie od Marka dla Marka.

Kto w dzisiejszych czasach dzwoni z budki payphone? Chyba tylko ten, kto desperacko szuka Mi Amor w książce telefonicznej z lat 90. Totalny obłęd. Radio

Ej, Władysław z Zadubia tutaj, muszę to usłyszeć, bo mi się przypomniał pierwszy rząd z 87. Puść mi proszę ten Kiss on my list od Idarel Hall and John Oates, bo w tym całym Radio X Vibe przynajmniej nie puszczacie samej sieczki.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz. Roll another blunt.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

To był Rise and Fall Craiga Davida ze Stingiem w X5. Wiedziałeś, że Sting przed karierą muzyczną pracował jako nauczyciel angielskiego? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Guns N' Roses. Zostań z radiem X5.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe. Give it up for Naughty by Nature!

słuchajcie, dostałem wiadomość od pana Janusza z bloku przy ulicy Polnej, który prosi o puszczenie tego kawałka dla sąsiada z naprzeciwka. Bo skoro kolega tak usilnie świętuje noc w noc wierceniem w ścianach, to niech chociaż robi to w rytmie Holiday Night od Dan Hero, żeby sąsiedztwo poczuło wreszcie jakiś konkretny klimat, a nie tylko pył z tynku w kawie.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

To była Sabrina Carpenter i Espresso w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona zaczynała od grania w serialach Disneya, zanim zaczęła robić taką karierę? Następne hity dla pokolenia X. A zaraz wjeżdża Huey Lewis and the News. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

bo to zła muzyka była? Nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

love me. Najpierw błagałeś o love me, a teraz chcesz love resurrection. Chyba potrzebujesz egzorcysty albo chociaż terapii, bo to się dobrze nie skończy. Totalny obłęd na Radio X-Vibe.

X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.

Radiu X Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

Bóg dał ci God gave me you, a potem dorzucił more than physical. Chyba tylko po to, żebyś wreszcie przestał bujać w obłokach i zaczął coś robić. Trochę przerażające, co? Radio X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

było Texas Hold'em od Beyoncé w X-Vibe. Wiedziałeś, że Beyoncé zaczynała karierę od wygrywania lokalnych konkursów talentów w wieku 7 lat? Następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Justina Timberlake'a. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który wciąż nie może przeboleć tego gościa w srebrnym kombi, co 3 miesiące temu zajechał mu drogę na rondzie tak gwałtownie, że Marek wylał sobie całą kawę na spodnie i do dziś pamięta ten wzór plamy na udzie, więc dedykuję mu utwór Hall of Fame od The Script oraz Will I Am, bo skoro ten kierowca uważa się za króla szos, to niech wreszcie trafi do swojej sławy w radiu X-Vibe, gdzie Marek pozdrawia mistrza kierownicy.

0: gonna need you. This life is more than just a read through.
1: Pamiętasz wciągniętą taśmę i próbę jej uratowania? My tak brzmimy, z charakterem.

Shower śpiewałeś o miłości, a teraz leci Love Song. Serio, potrzebujesz terapii albo chociaż ręcznika. To Radio X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Marek z trzeciego piętra przesyła tę wiadomość sąsiadowi z dołu, który znów zajął dwa miejsca parkingowe swoim starym Passatem, więc niech ten utwór Neyego podtytułowy Let Me Love You przypomni mu, że powinien wreszcie nauczyć się kochać samego siebie na tyle i zmieścić się w liniach wyznaczonych na asfalcie. A wszystko to w radiu X-Vibe dla sąsiada od

strona, aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra. Say what? Here we go.

Tu Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Blue Eyes w wykonaniu Eltona Johna w X-Vibe. Wiedziałeś, że facet posiada kolekcję ponad 20 tysięcy par okularów? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Aga w radiu X-Vibe.

Twix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

To był Live Like We're Dying w wykonaniu Chrisa Allena, który wygrał amerykańskiego idola, mimo że początkowo nawet nie planował brać udziału w przesłuchaniach. W X-Vibe serwujemy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Chip Chip. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.

Marek z Poznania wysłał do szefa wiadomość o gotowym projekcie, ale telefon zmienił słowo projekt na orgię, przez co musiał tłumaczyć się z zupełnie innych intencji. Więc teraz w radiu X-Vibe leci Faith George'a Michaela, żeby Marek w końcu odzyskał choć trochę wiary w technologię po tej wpadce dla swojego szefa.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe.
1: Już gra.
2: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

to jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Najpierw just more, bo zawsze ci mało, a potem never forget you, żebyś nie zapomniał, jak bardzo cię nie lubię. Czysty obłęd w Radio X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

skoro spłynąłeś w Lost in the Fire, masz dokładnie 1000 lat, żeby przemyśleć swoje życiowe wybory i w końcu nauczyć się obsługi gaśnicy. Czas leczy rany, ale nie ten gust. Radio X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

był Sweater Weather od The Neighborhood. Wiesz, że wokalista Jesse Rutherford jako dziecko wystąpił w reklamie Barbie? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Mitch DB, Rex i Gulmi. Zostań z radiem

Marek z Radomia przysłał wiadomość dla swojej żony Kasi, której podczas remontu mieszkania udało się wreszcie zawiesić ostatnią półkę dokładnie na krawędzi chwały, czyli na samym brzegu ściany, co idealnie oddaje ten utwór, bo teraz każdy kubek postawiony na tym skrawku to prawdziwy triumf inżynierii nad grawitacją. To była Lady Gaga i The Edge of Glory, dedykowane przez Marka dla Kasi w radiu X-Vibe. Trzymajcie się tam na tych krawędziach.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.
1: To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni.

Elektryczne gitary i ich opowieść o końcu to klasyk, który zawsze przypomina, że wszystko co dobre kiedyś musi przestać męczyć uszy. Podobnie jak 2007 rok, kiedy to po raz ostatni w historii wyprodukowano samochód z odtwarzaczem kaset magnetofonowych, co było definitywnym pogrzebem pewnej epoki. Zostawiamy te zakurzone taśmy za sobą, bo życie wymaga świeższego podejścia. A skoro już ustaliliśmy, że końce bywają całkiem znośne, czas na coś, co wyciągniecie z tej nostalgicznej zadumy i sprawi, że nawet poniedziałek wyda się mniej irytujący niż wspomnienie kasety wciągniętej przez mechanizm. Teraz Natalie LaRose oraz Jeremy i ich Somebody w Radiu X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Darek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu zrozumiała, że musi wyjść za mąż i wreszcie wyprowadzić się z jego mieszkania. To totalny klasyk o wielkiej odwadze. Od i wreszcie powiedzieć tak pierwszemu lepszemu listonoszowi i zwolnić komuś wreszcie kanapę. A teraz w Radiu X Vibe Taylor Swift Speak Now dla teściowej od Darka.

Zara Larsson zabrała Cię w sentymentalną podróż, choć mam nadzieję, że Twoje wspomnienia są jednak nieco mniej wygładzone niż ta produkcja. Pamiętasz rok 1992, kiedy wszyscy wierzyliśmy, że świat oszalał na punkcie jednego swetra, a Crowded House wylądowało w zestawieniach z numerem, który do dzisiaj brzmi jak idealna wymówka na brak parasola. Czasem wystarczy jeden dobry takt, żeby zapomnieć o całej reszcie świata. Więc teraz Crowded House i Weather With You w X-Vibe.

0: Teraz 6.
1: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To był Natural Imagine Dragons w X-Vibe. A wiedziałeś, że wokalista Dan Reynolds napisał ten tekst po tym, jak zdiagnozowano u niego ankilozujące zapalenie kręgosłupa? Następne hity dla pokolenia X zaraz wjadą na antenę, a przed nami Whitney Houston. Zostań z radiem X-Vibe.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Franek Kimono i ten jego karatemistr to dowód na to, że w 1984 roku można było zostać ikoną stylu w dresie z bazaru. Pomyśl tylko, że w tamtym czasie świat zachwycał się pierwszym komputerem Macintosh, nie mając pojęcia, że za 26 lat będziemy używać podobnych urządzeń głównie do przewijania bezsensownych treści w sieci. Dzisiaj zmieniamy klimat z osiedlowego kung fu na zdecydowanie bardziej współczesne, chłodne tony. Jeśli potrzebujesz czegoś, co wyciszy emocje po tym sportowym wyczynie, Lone Tusker i ich Positions w radiu X-Vibe są dokładnie tego, czego szukasz. Więc teraz Lone Tusker i Positions w radiu X-Vibe.

Marek z Pruszkowa pisze do nas, że dedykuje ten kawałek sąsiadowi, który wczoraj przez godzinę bez sensu podpalał grilla na balkonie, aż przyjechała straż pożarna, bo chłopak w końcu zrozumiał, że to jest dosłowna instrukcja obsługi wzywania pomocy. Totalny obłęd, ale w sumie racja. Muzyka ma nas uczyć przetrwania. Więc teraz w Radiu X Vibe 50 Cent Disco Inferno dla sąsiada od Marka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Wonder w wykonaniu Eilivy i Apache 27 roku. To niemal cud, że wytrzymałem tę dawkę słodkości bez grzytania zębami. Przypominały to czasy, gdy w 1986 roku ludzie masowo wierzyli, że plastikowe klocki z Danii to szczyt inżynierii. Choć prawda jest taka, że każdy z nas wolałby po prostu święty spokój zamiast symfonii hałasu. Więc teraz, dla odmiany, zaserwuję coś, co brzmi jak próba udowodnienia, że niemiecki pop potrafi być znośne. Zatem Silbermond i Symfonii w Radiu X Vibe.

To był Alex, Claire i Too Close w X-Vibe. Wiedziałeś, że Alex był w przeszłości zawodowym szefem kuchni, zanim zajął się muzyką? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Rihanna. Zostań z radiem

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

0: To the root box, shake your root box. To the root box, shake your root box.
1: Słuchasz X Vibe. Powiedz to trzy razy i wróć do pracy.

Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe. I want to see.

Tu X Vibe. Twoje radio, twoje zasady, a właściwie to nasze.

Messadża z każdym dniem przypomina nam, że życie płynie zdecydowanie zbyt szybko. A przecież jeszcze w 1983 roku świat oszalał na punkcie pierwszej gry typu Battle Royale, którą była prosta pozycja na automatach. Choć wtedy nikt nie nazywał tego tak pompatycznie. Dzisiaj zamiast wirtualnych pojedynków wolimy planować przeżycie kolejnego tygodnia bez zbędnego stresu, co wychodzi nam z różnym skutkiem, zwłaszcza gdy w głowie grają zupełnie inne dźwięki. Skoro już wiemy, że życie to nieustanna strategia, czas sprawdzić, czy Drake ma na to lepszy pomysł, bo jego propozycje zazwyczaj brzmią nieco sensowniej niż nasze nocne rozmyślania w Radiu X-Vibe. Teraz Drake i God's Plan w Radiu X-Vibe.

Słuchaj, Sławomir z Chorzowa tutaj, wiesz, właśnie dostałem awans i odchodzę od biurka, więc po prostu muszę usłyszeć Dumka na dwa serca. Fit Mieczysław Szcześniak. Od Edyta Górniak, Mieczysław Szcześniak. Bo w tym całym Radio X Vibe przynajmniej muzyka jest na poziomie.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

Dua Lipa właśnie skończyła przekonywać nas, że nie warto zaczynać na nowo, co brzmi jak całkiem niezła rada dla każdego, kto w 1986 roku wierzył, że moda na ramiona z watoliną przeminie szybciej niż sława jednego hitu. Skoro jednak utknęliśmy w tej miejskiej dżungli, gdzie beton zawsze wygrywa z naturą, wypadałoby zmienić klimat na coś, co pachnie szwedzką nostalgią i dziwnym spokojem. Czas na ABBA i I Am The City w X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

obiły Cars Gary'ego Numana w X-Vibe. Wiedziałeś, że gość tak bał się latać, że przez lata podróżował na koncerty wyłącznie samochodem? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Toto. Zostań z radiem.

Słuchasz nas? W porządku. Radio X Vibe. We'll be right back.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Manam i te ich szare miraże to dowód na to, że lata 80. potrafiły być równie duszne, co genialne. A skoro o tym mowa, w 1987 roku świat po raz pierwszy usłyszał o wirusie komputerowym o nazwie Brain, który zainfekował dyskietki w Pakistanie i zapoczątkował erę cyfrowego niepokoju, w której tkwimy do dzisiaj. Skoro już wiemy, że technologia od zawsze lubi psuć nam spokój, pora na coś, co wyczyści głowę z resztek melancholii i pozwoli zapomnieć o błędach systemu. Bo w Radiu X-Vibe zmieniamy klimat na zdecydowanie bardziej słoneczny. Więc teraz Pitbull oraz Chris Brown i ich fan w Radiu X-Vibe.

Piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Siedzę w tym koninie, brudna od smaru po same łokcie, bo Genovefa musi sama robić wymianę oleju. Więc puść mi w końcu The Summer od EATB na Radio X Vibe, bo inaczej nie wytrzymam tego garażowego klimatu.

Nemo właśnie udowodnił, że kod dostępu do muzycznej Nirwany nie wymaga wcale skomplikowanych algorytmów, tylko odrobiny szaleństwa. A skoro mowa o kodowaniu, to w 1986 roku pewien ambitny programista stworzył pierwszego wirusa na komputery osobiste, co skończyło się totalnym chaosem zamiast cyfrowej rewolucji. Więc dzisiaj w czasie audycji wolę pozostać przy analogowym spokoju, niż ryzykować awarię systemu, bo życie to przecież tylko pasmo kolejnych powtarzalnych dni. A skoro tak, to czas na John Secada i Just Another Day w X-Vibe.

To było Rather Be od Clean Bandit i Jess Glynn w X-Vibe. Wiedziałeś, że Jess zaczynała karierę jako barmanka w butiku, zanim stała się gwiazdą? Następne hity dla pokolenia X. A za chwilę usłyszysz Diane Warwick. Zostań w radiu i...

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: deszczowym dniem.
1: To dopiero początek godziny. Współczujemy twoim sąsiadom. Gramy.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

0: X-Vibe. Nie musisz prosić, my już gramy.
1: Nie opuszczaj mnie, każda moja łza szepcze, że co złe się zapomnieć da. Zapomnijmy ten utracony czas, co oddala.

jak, dlaczego jak. Zapomnijmy je, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj.

co zmarła z żalu, bo nie poznała cię. Nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie.

nie będzie łez, już nie będzie słów. Dobrze jest, jak jest, tylko taki kąt, mały kąt mi wskaż, gdzie twój słychać śmiech, widać twoją twarz. Chcę, gdy słońca krąg wzejdzie, być co dnia cieniem twoich rąk, cieniem twego psa. Nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie.

witaj w kolejnej porcji nieprzespanych godzin w X-Vibe, gdzieś między rozsądkiem a totalnym obłędem. Bo skoro już tu jesteś, to pewnie tak jak ja, wolisz patrzeć w sufit niż w kalendarz. Pamiętasz rok 1999, kiedy wszyscy bali się pluskwy milenijnej, a tymczasem prawdziwy horror czaił się w japońskich zabawkach, bo Tamagotchi stało się globalnym kultem, wymagającym od dzieciaków karmienia cyfrowego stwora co godzinę, co kończyło się zbiorową traumą, gdy po powrocie ze szkoły zastawałeś martwy piksel zamiast przyjaciela, a pogrzeby tych plastikowych jajek w ogródkach stały się dziwnym rytuałem tamtej epoki. Teraz Gavin DeGraw swoim głosem spróbuje posklejać twoje serce po tym wspomnieniu w Not Over You na antenie X-Vibe.

Słuchaj, Eugeniusz z Koszalina z tej strony. Ciężki tydzień, bo mi kot odszedł, więc może puśćcie to, no jak to leciało, Lost od i Maroon 5, żeby jakoś przetrwać ten klimat w Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Dobra, wyobraź sobie rok 1984, kiedy to świat zachwycił się filmem Pogromcy duchów, nie wiedząc, że wokalista Ray Parker Jr. został pozwany za bezczelne zerżnięcie melodii z hitu Huey Lewisa, co jest szczytem bezczelności, nawet jak na standardy tamtych lat. A przecież w tym całym obłędzie nikt nie pytał o prawa autorskie, gdy w tle leciał beat napędzający ten technologiczny cyrk, gdzie efekty specjalne wyglądały jak wycięte z kartonu, a mimo to wszyscy wierzyliśmy w te gumowe stwory, bo świat był wtedy prostszy i odrobinę bardziej zepsuty. Dokładnie tak jak dzisiaj w X-Vibe, gdzie w czasie audycji Nightmarek serwuje ci dawkę rzeczywistości, przy której nawet duchy wolą uciekać, więc lepiej zapnij pasy, bo teraz Anna Maria Jopek i ja wysiadam w X-Vibe.

latach 90. produkcja filmu Poltergeist stała się krwawym żartem, bo na planie użyto prawdziwych ludzkich szkieletów, bo tak było taniej, co tłumaczy, dlaczego ten nightmarek tak autentycznie wchodzi pod skórę, gdy patrzysz w ekran w X-Vibe. Skoro śmierć jest najtańszą scenografią, to posłuchaj tego bitu z Post Malone oraz Quavo i ich Congratulations w radiu X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Kiedy świat na zewnątrz zamiera w martwym punkcie, ty wciąż siedzisz z tym swoim niepokojem i szukasz ratunku w hałasie. A przecież w 1996 roku pewien gość wpadł na pomysł, że Tamagotchi będzie świetną zabawką, nie przewidując, że miliony dzieciaków przeżyją traumę, płacząc nad cyfrowym truchłem, które zdechło, bo właściciel poszedł do szkoły, co jest przecież definicją egzystencjalnego absurdu zamkniętego w plastikowym jajku, zupełnie jakby życie było tylko krótkim bitem w nieskończonej pętli, więc nie bierz tego tak bardzo do siebie, bo w czasie audycji wszystko, co mija, po prostu znika w eterze. A skoro już tu jesteś, to niech Axwell i Ingrosso z kawałkiem More Than You Know rozkręcą ten marazm w X-Vibe.

W latach 90. pewien producent wpadł na genialny pomysł. I do każdego odtwarzacza kaset dołączać magnes, który miał rzekomo poprawiać dźwięk, a w rzeczywistości kasował cenne nagrania domorosłych DJ-ów. Totalny obłąd, ale przynajmniej w Night Market nikt nie czyści ci mózgu takimi metodami. Teraz Kaluma, Mark Kiss oraz Bloodline i ich Star Walking w przestrzeni X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

lwie nad ranem, świat za oknem wygląda jak kiepsko wyrenderowana tekstura, a ty siedzisz tu ze mną w X-Vibe i słuchasz, jak czas przecieka przez palce. Pamiętasz rok 2004, kiedy to pewien facet wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć symulator randkowania z gołębiami, bo widocznie w tamtych czasach samotność w sieci osiągnęła poziom absurdu, którego nikt nie przewidział. Wyobraź sobie, że wdajesz się w romans z ptakiem, który sra na twoje auto, a wszystko to przy akompaniamencie pikseli i totalnie niepokojącego klimatu. To czysty obłęd, ale w sumie pasuje do tej nocy, gdzie granica między rozsądkiem a cyfrowym odlotem dawno zatarła rytm. Więc teraz sami i zakręć mnie w X-Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu, gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.